0: This is Branch FM, West Yorkshire's Christian radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Niezależnie od tego, czy pracujemy na pełny etat, dorywczo, czy może jesteśmy już na emeryturze, wszyscy wiemy, co to znaczy mieć nad sobą szefa. Dyscypliny i obowiązków związanych z pracą uczymy się od najmłodszych lat. Co jednak w przypadku, kiedy nasz przełożony jest osobą nieuprzejmą i niesprawiedliwą? Witamy w audycji Pełnia Życia. Zapraszamy do wysłuchania drugiej części wykładu Chucka Swindola zatytułowanego Co, jeśli twój szef źle cię traktuje? Rozpoczniemy od krótkiej modlitwy.
4: Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Twój cudowny, zbawczy plan odznacza się nie tylko niezrównaną finezją, ale też ciągle nas zaskakuje. Mogłeś wysłać do nas zastępy anielskie, by głosiły Twoje słowo. Jednak nie bylibyśmy w stanie się z nimi utożsamić, balibyśmy się ich. Mogłeś sprawić, by przemawiały do nas kamienie, a góry obwieszczały Twoje plany, jednak przywyklibyśmy do tego i przestali słuchać. Ty jednak obdarowałeś nas swym Synem, który zrzekł się wszystkiego, czego doświadczał wraz z Tobą w niebiosach i zstąpił na ziemię. Urodził się w małej wiosce na drugim końcu świata. Mówił językiem, z którego większość z nas nie rozumie ani słowa. Głosił przesłanie, którego większość obywateli dzisiejszego świata nigdy nie słyszało. To wszystko sprawia, że trwamy w wierze. Zmusza nas do myślenia. Jesteśmy Ci za to wdzięczni. Przypomnij nam, że to Ty jesteś Bogiem, nie my. Że Twój plan wymaga naszej odpowiedzi. Boże, posłysz dziś słowa wdzięczności każdego z nas. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni za Niego, za to dziecię zrodzone w żłobie, które wyrosło na Stwórcę tego świata. Kochamy Cię i dziękujemy za Niego. Modlimy się w imię Tego, który nas kocha i oddał za nas swoje życie. Amen.
3: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl można znaleźć konspekty wykładów Chucka Swindola, pomagające w śledzeniu prezentowanych treści. A teraz już druga część wykładu Co, jeśli twój szef źle cię traktuje? Czyta Zygmunt Karel.
4: Mamy przed sobą również Pisma Mojżesza, najstarszą złożoną w całość część Biblii, jej pierwszą księgę. Jej pierwszy rozdział to opis Bożego dzieła stworzenia. Ostatni werset tego rozdziału, czyli 31, to zwieńczenie szóstego dnia pracy. Czytamy w nim: I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, czyli efekty sześciu dni pracy, było bardzo dobre. Pamiętaj, że wszystko, co robi Bóg, jest ze swej natury dobre. Zwróć proszę uwagę na pracę, jaką Bóg zlecił Adamowi. Miał czynić ziemię poddaną sobie lub brać ją w posiadanie. Ma panować nad naturą, światem morskim, tym, co w powietrzu i tym, co na ziemi, również zwierzętami. Na tym miała polegać jego praca. A teraz przeczytajmy 15 werset drugiego rozdziału. Wziął więc Pan Bóg człowieka i dał mu odpocząć w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Oto praca Adama. Bóg powiedział, że wszystko, co stworzył, było dobre. Bóg nazwał swoje dzieło dobrym, a nawet bardzo dobrym. Czytaliśmy o tym na końcu pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. W drugim rozdziale nazwał to pracą. Czytamy: dzieło, nad którym pracował. I dał człowiekowi pracę, w zakres której wchodziło zajmowanie się zwierzętami lądowymi, rybami, ptakami, a także ogrodem, którego miał strzec. A skoro Bóg najzwyczajniej w świecie nie może stworzyć niczego, co nie jest ze swej natury dobre, praca też była dobra. Robota, którą powierzył Adamowi, była dobra. Przy drugim rozdziale powtórzyłbym to, co już raz powiedziałem. Gdy Bóg dokonał ewaluacji swojej pracy, zobaczył, że jest ona ze swej natury wartościowa. A więc praca, którą dał Adamowi, również jest wartościowa, jest godna i ma znaczenie. W trzecim rozdziale sprawy zaczęły się nieco komplikować, ponieważ na scenę wkradł się grzech. Posłuchaj uważnie pierwszego wersetu. A wąż był bardziej przebiegły od wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg uczynił. Rzekł on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział: nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Oto właśnie szatan, który w bardzo subtelny sposób zasiewa ziarno niepewności w głowie kobiety. A później w czwartym wersecie po prostu zaprzecza słowom Boga. Posłuchaj: na pewno nie umrzecie, na pewno nie umrzecie. Po zjedzeniu tego owocu staniecie się jak sam Bóg. A więc Ewa spróbowała owocu, a potem przyszedł Adam i zrobił to samo. Bóg oczywiście ich znajduje i konfrontuje się z nimi. Werset 10 zaczyna się od słów Adama: słyszałem twój głos w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Bóg zapytał: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Odpowiedział mężczyzna: kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobietę: dlaczego to uczyniłaś? Kobieta odpowiedziała: wąż mnie skusił i zjadłam. Wówczas Pan Bóg rzekł do węża. I tutaj dochodzimy do owych klątw, które zostały rzucone. Bóg przeklął węża. Jak? Werset 14. Ponieważ to uczyniłeś, wężu, bądź przeklęty wśród bydła i polnych zwierząt. Na brzuchu będziesz pełzać i proch będziesz jeść przez wszystkie dni swego życia. Werset 15. Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Do kobiety powiedział, werset 16. Pomnożę twoje bóle związane z porodem. W bólu będziesz rodziła dzieci. Do twojego męża będziesz lgnęła, ale on będzie panował nad tobą. Po czym rzekł do mężczyzny: ponieważ posłuchałeś kobiety i zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść, przeklęta niech będzie ziemia. Ani tutaj, ani nigdzie indziej w piśmie nie zostało powiedziane, że przekleństwo spadło na pracę. To ziemia jest przeklęta. Klątwa spadła na miejsce pracy. Co to w ogóle znaczy? Cóż, przyjrzyjmy się temu. Jeżeli szukasz odpowiedzi, zawsze wracaj do Biblii. Tam je znajdziesz. Przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu. A teraz przeczytaj dalszą część tego wersetu. 17 werset. W trudzie będziesz zdobywał na niej pożywienie przez wszystkie dni życia. Będzie ci ona rodziła ciernie i osty. Nim spadła na nią klątwa, nie rosły żadne rośliny, które szkodziłyby reszcie lub zakłócały piękno ogrodu. Kiedy jednak ziemię dotknęło przekleństwo, od razu zaczęła rodzić owe kolce i osty. Przeczytajmy teraz werset 19. W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty. Nie będzie ci łatwo zarobić na życie. Będziesz pocił się, będziesz pracował pod presją. Pamiętaj jednak, że sama praca nie została przeklęta. Twoja praca ma wrodzoną wartość i już najwyższy czas, by Kościół zaczął o tym mówić. Bardzo lubię słowa autorstwa nieżyjącej już brytyjskiej pisarki Dorothy Sayers. Oto fragment przemówienia, które wygłosiła kiedyś w Wielkiej Brytanii, zatytułowanego Why Work? Po co pracować? Nie ma drugiej takiej dziedziny, w której Kościół tak bardzo stracił kontakt z rzeczywistością, jak świeckie powołanie. Wykazuje wobec niego zupełny brak zrozumienia. Kościół pozwolił na to, by praca i religia stały się zupełnie oddzielnymi działami życia. I teraz nagle jest zaszokowany tym, że świecka praca na całym świecie zwraca się ku zupełnie samolubnym i destrukcyjnym celom. Z kolei większość inteligentnych pracowników stała się niereligijna lub co najmniej, w najlepszym wypadku, niezbyt zainteresowana religią. Jednak czy to naprawdę nas powinno zaskakiwać? Pyta autorka. Jak ktokolwiek miałby pozostać zainteresowany religią, kiedy ta wydaje się nie być zainteresowana 9/10 naszego codziennego życia? Spójrz na to, ile czasu spędzasz w pracy. Naprawdę myślisz, że jedyną istotną częścią twojego dnia jest ten jeden moment, kiedy wieczorem siadasz do studiów nad Biblią? Mylisz się. To nie jest tak, że czytanie Biblii ma większe znaczenie od tego, co czeka na ciebie w środowisku pracy. Powiedzmy, że jesteś na przykład artystą. Tworzenie sztuki jest twoim powołaniem i tym, co dajesz społeczeństwu. A może zajmujesz się domem i twoim powołaniem jest dbanie o niego i wychowywanie gromadki dzieci? Jesteś odpowiedzialny lub odpowiedzialna za to, by wiedzieć, jak traktować dzieci, jak się nimi zajmować, jak radzić sobie z nimi, gdy przeżywają różnego rodzaju problemy, gdy się buntują, jak wychować je tak, by podążały przez życie właściwą drogą. Może wykładasz na świeckim uniwersytecie, to wspaniale. Ale może żyjesz w tragicznie błędnym przekonaniu, że powinieneś zacząć starać się dopiero wtedy, gdy wylądujesz na chrześcijańskiej uczelni. Dlaczego? Tak jakbyśmy nie potrzebowali cię na świeckim uniwerku. Przecież chodzi właśnie o to, że niezależnie od tego, co jest twoim powołaniem, jest to powołanie, które dostajesz od Boga. Jeżeli uczynisz to swoim punktem wyjścia, owe 9/10 życia, o których przed chwilą czytałem, zmieni się nie do poznania. Pozwól, że podzielę się z tobą 4 przemyśleniami, które pomogą w uzupełnieniu naszej teologii pracy. Oto one. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest Panem całego naszego życia. Jezus Chrystus jest Panem całego naszego życia. Nie znajdziesz niczego, czego nie obejmowałoby Jego panowanie. Sprawuje suwerenną kontrolę nad całym życiem. I uwierz mi, bezgranicznie zależy Mu na tym, co robimy każdego dnia naszego życia. Niezależnie od tego, czy twoja praca to służba chrześcijańska, do której zostałeś powołany, czy też coś, co mieści się w obszarze, który nazwalibyśmy roboczo powołaniem świeckim, podlega ona suwerennej władzy Bożej. Innymi słowy, Bóg naprawdę bardzo mocno przejmuje się tym, co robisz ze swoim czasem, jak go spędzasz. Nie ma pracy, która w Jego oczach byłaby nieistotna. Nie ma. Po prostu nie ma. Każda praca podlega władzy Bożej. Każda wynika z powołania i jest czymś godnym. Kiedy ja wspinam się po tych 19 stopniach, by wejść do gabinetu, usiąść przy biurku i włączyć komputer lub sięgnąć po starą maszynę do pisania, która dzięki Bogu ciągle działa, i włożyć w nią czystą kartkę papieru, by zacząć pisać kazanie, to właśnie powołanie. Nie mniej, ale też nie bardziej istotne niż powołanie człowieka, który w tym samym czasie naprawia mój samochód. Praca mechanika, który dba o to, żebym miał czym jeździć, nie ma nic wspólnego z kwestiami chrześcijańskimi. Jednak jako, że wykonuje naprawdę dobrą robotę, przynosi radość Bogu. On bowiem przygląda się wszystkim dziedzinom naszego życia. Oto drugie z moich przemyśleń. Obawiam się, że dla części z was może być szokujące. Otóż życie nie dzieli się na 2 oddzielne kategorie, świecką i świętą. W Piśmie nie ma takiego rozróżnienia. Bóg nie dzieli życia na część świecką i świętą. Istnieją oczywiście takie podziały. Część sprzętów w namiocie spotkania była uświęcona, część nie. To zupełnie zrozumiałe. Ale jeżeli mówimy o samym życiu, to tu go po prostu nie ma. Nie ma czegoś takiego jak wybór między pracą świecką a religijną czy świętą. Żadna praca nie jest nieważna czy też mniej istotna od innych. Myślę, że pamięć o tym, iż to, co robię ja, nie jest w żaden sposób bardziej istotne od tego, co robisz ty, może być pomocna. Najzwyczajniej w świecie wypełniam swoje powołanie, tak samo jak ty wypełniasz swoje. Dużą różnicę zrobiłoby również, gdybyś przyjął, że twoja praca jest twoim powołaniem. Przecież to właśnie dlatego tak długo szukamy odpowiedniego miejsca, w którym chcielibyśmy pełnić posługę, ponieważ to powołanie, które dostaliśmy od Pana Boga. To z kolei prowadzi mnie do trzeciego stwierdzenia. Praca jest z natury dobra, nie zła. Praca jest z natury dobra, nie zła. Jesteśmy niejako współpracownikami Boga. Jeżeli zawodowo pilotujesz samolot, Bóg też to robi. Pozwolę sobie powiedzieć, że pilotuje go wraz z tobą. Zajmujesz się sprzedażą? Bóg jest członkiem tego samego zespołu sprzedażowego, do którego należysz. Widzi sens i znaczenie tego, co robisz, tego, co sprzedajesz. Postrzega twoją pracę jako wartość. Wykonujesz jego wolę. Praca jest z natury dobra, nie zła. Tak na marginesie, w trakcie przygotowań do dzisiejszego kazania natknąłem się na całe mnóstwo interesujących rzeczy, jednak nie mamy na tyle czasu, bym mógł się podzielić z tobą nimi wszystkimi. Trafiłem jednak na jedną sprawę, przy której naprawdę można zacząć zastanawiać się, po co komuś coś takiego? Otóż trafiłem na ogłoszenie o pracę, w którym poszukiwano kapelana toru wyścigowego. Tutaj właśnie powinniśmy wrócić do argumentów, które wcześniej przytoczyłem. Bo widzisz, spojrzałem na nie takim samym wzrokiem, jakim pewnie ty patrzysz w tym momencie. Na co komu na torze wyścigowym kapelan? No dajcie spokój. No ale dobra, niech będzie. Nie będę rozwijał tego wątku. Wybacz, po prostu musiałem się podzielić tą informacją. Człowiek czyta przez cały tydzień takie słowa, ale koniec końców myśli, okej, dobrze. Przecież nad tym wszystkim czuwa Bóg. To znaczy, że pewnie na tym torze jest jakaś specjalna rola do odegrania. Nie będę jednak rozwijał tego wątku, mógłbym przygotować na jego bazie całe kazanie, ale tym razem odpuszczę. No i wreszcie dodałbym czwarte z przemyśleń. Sposób, w jaki podchodzisz do pracy, jest bezpośrednim sygnałem dla tego, który cię do niej powołał. To powinno przekonać tych z was, którzy nie podchodzą do swojej pracy zbyt poważnie. Robicie tak dlatego, bo nie sądzicie, iż jest ona istotna. Po prostu nikt nigdy nie pomógł ci zrozumieć, że ta twoja praca została uświęcona przez Boga. Parę lat temu mieliśmy tu w Mount Hermon wspaniałą konferencję, której motto brzmiało: w twojej pracy jest Bóg, niezależnie od tego, co robisz. Bo to naprawdę nieistotne. Nieważne, czy pracujesz fizycznie, czy umysłowo. Nieistotne, jaki jest twój staż pracy. Cokolwiek robisz, w kraju czy za granicą. Ostatniego dnia wszyscy zebraliśmy się i podzieliliśmy swoimi historiami. Szczególnie zapadł mi w pamięci moment, w którym stał pewien gościu i powiedział: cześć, nazywam się George, a moim powołaniem jest hydraulika. Czy to nie wspaniałe podejście? Fantastyczne! Sposób, w jaki George przetyka rury, jest odbiciem tego, który go do tego powołał. Sposób, w jaki wykonujesz pracę, ma być odzwierciedleniem Boga, który cię do niej powołał. Teraz chciałbym, abyśmy przyjrzeli się rolom, jakie mają do odegrania w miejscu pracy chrześcijanie. W tym celu przeczytam dwa fragmenty pisma, dwa fragmenty listów. Najpierw z trzeciego rozdziału listu do Kolosan, później przejdziemy do listu Piotra, ale jeszcze nim to zrobimy, to zerkniemy do szóstego rozdziału listu do Efezjan, dobrze? Znajdź proszę w Biblii te dwa rozdziały. Chciałbym, abyś szczególnie skupił się na słowie, które będzie się w tych fragmentach powtarzać. Zacznijmy od 17 wersetu trzeciego rozdziału listu do Kolosan, a potem przeskoczymy do wersetu 23. Trzeci rozdział, werset 17. I cokolwiek czynicie słowem lub czynem, wszystko w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu Ojcu. Masz to? To teraz werset 23. Cokolwiek robicie, czyńcie to ochoczo, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Zaznaczyłem słowo, które powtarza się w tych dwóch wersetach. Brzmi ono: cokolwiek. Mogłeś przeoczyć je z tej przyczyny, że nie jesteś przekonany, iż twoja praca jest tak samo ważna, jak praca innych ludzi. Pismo jednak mówi: cokolwiek robisz. Jeżeli zajmujesz się dechami, cokolwiek, co należy do obowiązków dekarza, cokolwiek tam robisz, wykonuj swoją pracę, jakbyś reprezentował Pana Jezusa. A może zajmujesz się tresowaniem zwierząt? Jakkolwiek wygląda ta praca, wykonuj ją, jakbyś reprezentował Pana Jezusa. Nieistotne, jaką pracę wykonujesz, naprawdę. Nieważne, czy jesteś muzykiem występującym na scenie, czy pracujesz przy jej obsłudze. A może robisz jeszcze coś zupełnie innego od wszystkich zajęć, jakie wymieniłem. Werset 23. Cokolwiek robicie, czyńcie to ochoczo, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Czy to nie wspaniałe? Właśnie dlatego wielokrotnie powtarzałem, ja nie wykonuję swojej pracy dla ludzi, wykonuję ją dla Chrystusa. Akurat moje powołanie wymaga angażowania innych ludzi całkiem dużej ilości, ale owo powołanie nie polega na tym, bym mówił ci to, co chciałbyś usłyszeć. Nie polega też na załatwianiu czegoś za ciebie. Ma ono pomóc w zrozumieniu tego, jak wielką wartość w twoim życiu stanowi Bóg. W zrozumieniu roli Chrystusa w procesie wypełniania Jego powołania poprzez ciebie. Pamiętaj, że na całej ziemi jesteś tylko jeden ty. Jesteś wyjątkowy. Jesteś jedyną kombinacją tego charakteru, tej określonej, konkretnej osobowości. Mając tę świadomość, cokolwiek robisz, rób to dla Niego. Powinniśmy wziąć to sobie do serca. To jedno zdanie, ta jedna myśl wystarczy, by zrewolucjonizować twoje podejście do pracy. Różnica będzie naprawdę niesamowita. Kiedy uświadomisz sobie, że idziesz do pracy jako przedstawiciel Pana Jezusa, przestaniesz odczuwać przed nią strach. To dobry moment, abym, nim przejdę do Kolosan i Efezjan, pomógł ci coś zrozumieć. Zapisałem to sobie w notatkach i chciałbym to teraz przeczytać. Sam fakt, że jest się chrześcijaninem w miejscu pracy, nie sprawia, że staje się ono wolne od jakichkolwiek wyzwań. Chrystus nie usuwa z twojej drogi wszelkich trudności, na które trafiasz każdego dnia, tylko dlatego, że jesteś chrześcijaninem. To, że masz Jezusa w sercu i życiu, nie sprawia, że zostajesz otoczony ochronną bańką, która dodatkowo gwarantuje ci sukces w tym zdeprawowanym świecie. Pozwól, że coś ci powiem. To, że jesteś chrześcijaninem, nie zwalnia cię automatycznie z ryzyka przeprowadzenia kiepskiego interesu, zgubienia paczki czy tego, że będziesz zmuszony oglądać, jak twój dom staje w płomieniach i zamienia się w zgliszcza. Nie sprawia, że jesteś wolny od zagrożenia utraty najlepszego pracownika na rzecz konkurencji albo od krachu finansowego, który, kto wie, może doprowadzić cię nawet do bankructwa. Nie chroni cię również przed sytuacją, w której pracodawca lub pracownik cię oszuka, a może nawet doprowadzi do tego, że zostaniesz zwolniony. Ostatnia rzecz. To, że jesteś wierzącym, obdarzonym uczciwością i cieszącym się znakomitą reputacją pracownikiem, nie uchroni cię przed złym szefem. Nieuczciwym, traktującym innych bez szacunku, nieszczerym. Być chrześcijaninem to nie to samo, co być magikiem. W twoim ziemskim powołaniu nie ma żadnej magii. Stawiasz czoła takiemu samemu światu jak ja. Jeżeli wychodzisz na zewnątrz, gdy pada deszcz, to naturalną koleją rzeczy jest to, że zmokniesz. Sam często spaceruję w deszczu i nie zgadniesz, wtedy moknę. Nie pozostaję jakimś magicznym sposobem suchy. Jeżeli jadę samochodem i to jadę zgodnie z przepisami, przejeżdżając tylko na zielonym świetle, ale z drugiej strony jedzie pod prąd inny samochód, przejeżdżając przy tym na czerwonym, moja wiara nie pomoże mi uniknąć wypadku. Moi pasażerowie nie unikną obrażeń dlatego, że za kierownicą siedzi chrześcijanin. Naprawdę musimy zacząć myśleć o naszej wierze w kategoriach bardziej realistycznych. Kiedy zaczniesz to robić, twoje postrzeganie świata ulegnie naprawdę ogromnej zmianie.
5: Co jeśli twój szef źle cię traktuje? Tak brzmi tytuł wykładu, którego drugą część nadaliśmy przed chwilą. Dokończenie w naszej najbliższej audycji. Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym pogłębianiem wiedzy biblijnej i szukasz pomocy w osobistej lekturze Słowa Bożego lub w studiowaniu Biblii we wspólnocie, to pragniemy polecić Twojej uwadze konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj konspekty audycji. Zachęcamy, skontaktuj się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101 lub pisząc wiadomość na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Z przyjemnością pomożemy Ci zrobić pierwszy krok w samodzielnym biblijnym myśleniu. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Dziś to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne spotkanie z doktorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.